qui n'a biberon, azalaka na besoin ya mapa te. Mais mon kolobataka e na kopo, et se na ki mapa eya. Elingi kolobaba na bakoli, papa lutumba sosola yango, souverain akoli.